0: Fajn Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn. Vypni výběr. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

Oravie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.